zapargam boje i smrdim na znoja. Ja zapargam boj jer veliki je boj. Ja zapargam boj od cipele broj. Ja zapargam boj jer iznosa luči gnoj. Ja zapargam boj jer se ne sloj po sloj. Ja zapargam boj dođem pod prozor tvoj. Ja zapargam boj ženi čo ho ho ho.

telefone ZP550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo.

Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, mono MC Rambo Amadeus. Drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka dr

właśnie tych chłopców. A na samo zdanie demo, nie? A nasz kraj, choć rozkierasz po nas.